почуєте тепер програм з архіву Радіо Лем ФМ. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Punkty zwrotne w historii. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Proces kształtowania się tożsamości łemkowskiej w naturalny sposób związany jest z towarzyszącymi czasom wydarzeniami historycznymi. Podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych narodów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, rozpoczyna się on po Wiośnie Ludów w 1848 roku i trwa do dzisiaj. Podczas rozważań nad tym procesem nie sposób pominąć punktów zwrotnych wydarzeń, które zdeterminowały dalsze wypadki i zdecydowały o losach społeczności łemkowskiej. Pierwszym punktem zwrotnym w XX wieku był okres I wojny światowej i czas następujący bezpośrednio po nim. Władze austriackie w wyniku porażek na froncie wschodnim już w pierwszych miesiącach wojny rozpoczęły falę aresztowań galicyjskich Rusinów oskarżanych przez nie o moskwofilstwo. Odbywało się to w atmosferze terroru i psychozy wojennej. Bez sądu wykonywano egzekucje na aresztantach, wyłapywano wszystkich, zarówno adwokatów, duchownych, przedsiębiorców, jak i chłopów. Podstawą do aresztowania był zazwyczaj donos, a nie rozpoznanie kontrwywiadowcze. Zatrzymanych osadzano w obozie internowania w Talerhofie koło Grazu, przez który w czasie wojny przewinęło się około 15 tysięcy osób, w tym wielu pochodzących z Łemkowyny. Pod koniec 1914 roku Łemkowyna pomiędzy dolinami Wisłoki i Ropy została przecięta linią frontu, która utrzymywała się niemal przez pół roku. Część wschodnia znajdowała się pod okupacją rosyjską, część zachodnia kontrolowana była przez wojska austro-węgierskie i niemieckie. Po wyparciu wojsk rosyjskich, w strachu przed represjami ze strony władz austriackich, część ludności, szczególnie z obszaru przyfrontowego, wycofała się razem z rosyjskim wojskiem. U progu zakończenia I wojny światowej, kiedy kształtowała się nowa polityczna forma Europy Wschodniej, na kanwie określonych przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona zasad o samostanowieniu narodów, również Łemkowie rozpoczęli proces uzyskania własnych struktur państwowych. 5 grudnia 1918 roku w pobliżu plebanii we Florence odbył się wiec, na którym zebrało się około 500 delegatów reprezentujących 130 miejscowości z obszaru Łemkowyny. Proklamowano wówczas Ruską Ludową Republikę Łemków, w skład której weszły powołane wcześniej na lokalnych wiecach Ruska Rada w Gładyszowie, Ruska Rada w Krynicy, Powiatowa Ruska Rada w Sanoku i powołana w Śnietnicy Powiatowa Ruska Rada dla Powiatu Grybowskiego. Projekt polityczny, jakim była Republika Łemkowska, przetrwał 2 lata, kiedy to został zlikwidowany przez władze polskie. Prezydium rządu Jarosław Kaczmarczyk, ksiądz Dymitr Chylak i Mikołaj Gromosiak zostali aresztowani i oskarżeni o zdradę stanu, jednak w czasie głośnego procesu toczącego się przed sądem w Nowym Sączu wszyscy zostali uniewinnieni. Republika Łemkowska bardzo szybko nabrała dla społeczności łemkowskiej wymiaru symbolicznego i stała się fundamentem dla budującej się ich tożsamości narodowej. Kolejnym punktem zwrotnym w dziejach Łemkowyny był okres lat 1944-1947. Wydarzenia tego czasu najmocniej doświadczyły społeczność łemkowską. W pierwszych latach wojny, choć w regionie nie prowadzono większych działań zbrojnych, miejscowa ludność obarczona była wysokimi kontrybucjami na rzecz wojska, a szczególnie dotkliwymi były wywózki na roboty do Niemiec. Szacuje się, że objęły one około 10% mieszkańców Łemkowyny w wieku produkcyjnym.
burzliwy okres rozpoczął się jesienią 1944 roku wielką operacją wojskową Armii Czerwonej, której celem było sforsowanie Łuku Karpat i przejście wojsk na teren Słowacji. Do historii operacja ta przeszła jako operacja karpacko-dukielska lub dukielsko-preszowska i uważana jest za jedną z najbardziej krwawych bitew II wojny światowej. W jej wyniku zniszczeniu uległ praktycznie cały obszar wschodniej i części środkowej Łękowyny. Na odcinku od Przełęczy Łupkowskiej po Przełęcz Beskidz nad Orzenną zostało spalonych lub rozebranych na budowę infrastruktury wojskowej tysiące łękowskich domostw. Spalono również kilkadziesiąt cerkwi, często zabytkowych, wraz z ich całym wyposażeniem. Wysiedlona z obszarów działań frontowych ludność nie miała de facto do czego wracać. Równolegle losy ludności łemkowskiej rozstrzygane były na Kremlu. We wrześniu 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wraz z rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisały układ o przesiedleniach z Polski, cytat, wszystkich obywateli narodowości ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej i rusińskiej. W układzie, jak go wówczas nazywano, o ewakuacji, podkreślono, że przesiedlenie ma mieć charakter dobrowolny. Na teren Związku Radzieckiego jeszcze w 1944 roku wyjechało około 20 tysięcy Łemków, pochodzących przede wszystkim z obszarów zniszczonych działaniami wojennymi. W kolejnych latach przesiedlenia nabrały charakteru przymusowego i do końca 1946 roku na teren sowieckiej Ukrainy przesiedlono około 70% mieszkańców Łękowyny. W kolejnym roku pozostała ludność łemkowska, której liczebność szacunkowo określono w przedziale pomiędzy 30 a 40 tysięcy, została wysiedlona na ziemie zachodnie i północne Polski, tak zwane ziemie odzyskane. Decyzję o przeprowadzeniu akcji Wisła rząd polski podjął uchwałą w kwietniu 1947 roku, a jej celem było rozwiązanie problemu ukraińskiego na terenie Polski poprzez przesiedlenie i rozproszenie ludności, co miało przyspieszyć asymilację w nowych miejscach osiedlenia. Wysiedlano według klucza wyznaniowego grekokatolików i prawosławnych, nie wgłębiając się w sprawy tożsamościowe, bowiem komunistyczne władze uważały Łemków za grupę ukraińską. Wsie z obszaru Łemkowyny wysiedlono latem 1947 roku, głównie na Dolny Śląsk, ale również do Krajny, zachodniej Wielkopolski czy na Warmię. Pozostawiony w górach majątek został zniszczony lub zajęty przez osadników. Nieużytkowane cerkwie latami niszczały, natomiast rozrzuceni po Polsce Łemkowie na kolejnych kilkadziesiąt lat z powodu działań dyskryminacyjnych, nie tylko politycznych, ale i społecznych, zmuszeni zostali do przeniesienia swojego życia kulturalnego do przysłowiowego podziemia. Bez wątpienia najważniejszym w drugiej połowie XX wieku punktem zwrotnym dla społeczności łemkowskiej w Polsce był okres transformacji ustrojowej, którego początek symbolicznie przyjmuje się na 1989 rok. Ukierunkowana na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację, transformacja otworzyła przed Łemkami nowe, niedostępne dotychczas perspektywy. Mogli zacząć się organizować zarówno w strukturach politycznych, jak i w inicjatywach pozarządowych. Z uwagi na duże rozproszenie za najbardziej odpowiednią formę zrzeszającą społeczność łemkowską uznano stowarzyszenie, które powołano do życia wiosną 1989 roku w Legnicy pod nazwą Stowarzyszenie Łemków. W 1991 roku reaktywowano założone w 1908 roku Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach. Stowarzyszenie Łemków weszło w skład Światowej Rady Rusinów, rusińskiej organizacji społeczno-kulturalnej powstałej w 1991 roku podczas pierwszego Światowego Kongresu Rusinów. Również w 1991 roku powstał Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kczera z siedzibą w Legnicy jako stowarzyszenie, a w latach kolejnych inne organizacje. Ostatni punkt, a w zasadzie podpunkt, osadzić można w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wiąże się on z intensyfikacją procesów demokratyzacji i europeizacji Polski, w tym przypadku wzrastającej, choć po części wymuszonej, politycznej wrażliwości na problematykę mniejszości etnicznych.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyspieszono pracę nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, którą przyjęto 6 stycznia 2005 roku. Reguluje ona sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Reguluje także sposób realizacji zasad równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw. Jest to pierwszy akt normatywny, który uznaje Łemków za mniejszość etniczną. Z perspektywy kilkunastu lat funkcjonowania ustawy, pomimo szeregu opartych na niej rozwiązań, które dla mniejszości są problematyczne, w sposób znaczący zmieniała ona przestrzeń dla funkcjonowania mniejszości łemkowskiej, zarówno w wymiarze prawnym, politycznym, jak i społecznym czy kulturalnym. Łemkowie mogli wskazać swoją narodowość podczas spisu powszechnego w 2002 roku. Podało ją wówczas niecałych 6 tysięcy osób. Jego wyniki z 2011 roku, 10,5 tysiąca osób utożsamiających się z narodowością łemkowską, przy czym dla przeszło 50% była to jedyna narodowość, umożliwiły podjęcie kolejnych działań określonych we wcześniej wspomnianej ustawie, których celem jest utrzymanie i rozwój łemkowskiej tożsamości kulturowej. W wybranych miejscowościach wprowadzono do programu szkół, zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym, język łemkowski jako dodatkowy, a od 2013 roku istnieje możliwość zdawania matury z języka łemkowskiego jako dodatkowego języka. Język łemkowski pojawił się również w przestrzeni publicznej, między innymi w 2012 roku w 8 miejscowościach gminy Uście Gorlickie zamontowano dwujęzyczne tablice, znaki drogowe z nazwami miejscowości. Wcześniej, dzięki staraniom Stowarzyszenia Młodzieży Łemkowskiej Czucha w Polsce, w 2009 roku taka tablica jako pierwsza zamontowana została w Bielance w gminie Gorlice. Od 2011 roku działa również Radio LEM FM, prowadzone przez Stowarzyszenie Ruska Bursa z redakcją w Gorlicach, którego głównym językiem prowadzonych audycji jest język łemkowski. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LEM FM.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątki
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosy dnes Severian Kosowski.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz Lidije prawi każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasy młody barsia tam polaczat. Stary

No i tak, witajcie po przerwie. Na naszych zegarach już godzina późna, ale my przedłużamy dalsze wysyłania trioch świtił. Dnes 8 żółtnia, czwartek, mamy paru netypowych świat, no i między innymi dneska świtowy dzień zoru. Zir trzeba mati, żeby widzieć, warto go mati, żeby widzieć, dbaty trzeba o zir, żeby widzieć. Tak że no, majmy prosto pozir na to te swoje oczeniata, kiedy musimy, to oczywiście sobie na nic zakładajmy okulary, żebyśmy lepsze widzieli. Okrem tego Międzynarodowy Dzień Podologii, to tak główne dwa netypowe świata. Każdy sobie dasz to wybiera, jak widzicie. Jedno i drugie dnes powiązane, możesz powiedzieć, z anatomią człowieka, z tym naszym organizmem. Dobry, teper muzyka, żebyśmy za dużo nie biśtuali, a ja dnes za dużo też z ohledu na kus moje zastudzenia biśtuati do was nie hoden, ale to necz, muzyka już na was żde.

0: Is this English radio station?
1: Польское радио.
2: Русское радио.
1: Украинское радио.
2: Воу-воу-воу.
0: ЛМФМ.
3: No i tak, zarano szpiatnycia, początek weekendu, chciałoby się rzeczy, no to prawda jeszcze za dnia z rana i za dnia trzeba do roboty pity. Ja ty się tej roboty dasz to porobić. Wschód słońca zarano godzinie 6.50 minut, zachód o godzinie 17.55, den oczywiście nam się korotyt i zaraniśnia dołhi z dnia, zaraniśnia piatnyci to 11 godzin i 5 minut.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale co je powiedzieć, jakby kurs cinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

I doraz lecę, wertam głową, przyszła pora na to, żeby sobie widać to powile z naszego olimpijskiego rusyńskiego kalendarium. Dnes 8 żółtnia 1867 roku, to poprawdine dnes, kuzim źli powił, ale dnes wspominamy ryczniciu narodzenia Oresta Sobowa, jaki wrodził się 8 żółtnia 1867 roku. Orest Sobow wrodził się w Drahowi, to udyśnia żupa Mara Morosz, madiarskie królestwo. Pomarł 4 grudnia 1939 roku, był to rusyński prawnik, jurysta, polityk, urzędnik wysokiej rangi i pisatel. Także dnes wspominamy jak raz tą osobę i po prawdzie jeszcze podija. 8 żółtnia 1938 roku to jak raz taka polityczna organizacja CRNR stworzona w 1919 roku w Użhorodzie. Ona sformułowała konsolidowaną autonomną władzę Podkarpackiej Rusy, na czele której był wywedeny Andrzej Brody. To jak raz podija. No i po prawdzi z lemkowiny dnes nyczne mamy. No tak, kus, płanno, że nie mamy. Z drugiego boku, kiedy byste dasz to male, czym byste się chcieli podzielić z naszą redakcją, piszcie do nas na radio@lem.fm albo priamo do mnie severian@lem.fm. A to za to, że kiedy taku podiju macie, żebyśmy pamiętali o rigos moho żołtnia, to sobie do naszego kalendaria dodamy.

Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który

0: mi pineskę, jak już będziecie tam na szczycie.
1: Teraz chciałaś, żeby się ściemniło, bo już wszystko...
2: Właśnie to słońce chyba, się chyba ściemniło, co?
0: Ja idę po okulary przeciwsłoneczne.
1: Ja chyba jest tu jakiś książę ciemności.
2: Zaraz będzie ciemno!
3: My złamy, ły znamy. Razem dajemy FM.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzągłej.

stała się ostateczna zgoda między Daniką Romańczakom z Bilanky a Mikułą Szwagrom Jocho z Rychwałdu. A to zawdiaki spilnym przyjatelom w osobach Łukacza Bilańskiego Szołtysa, Michała Hrabskiego z Rychwałdu, Kuźmy Żaniucia z Rychwałdu i Paula Lazurczaka z Bilanky. A to w to sposób, że jako ho był na swoją rolu pryniał Mikułu, brata żeny swojej, tołdy odprawlajuczy się z tojże roli mamu Mikuła daty na sam peret groszy 20 złotych, trzy koroły, dwie czasty miasa, pacia jedno albo dwa. A win mamu swobody wczynyty i z tej roli odstupok wczynyty, nycz sobie, ani potomnym swoim nie ostawlajuczy. To jest prawo zaświadczeno, groszem obłożeno.

kupić tym, że prawo osobisty stał się Michał Czopak z paserbom swoim, że meno ma Petro, a prezysko bdych. Oni uznali przed prawom, że się pojednali strony bijatyki, że był poranił Michał i synom swoim Ignatym, toho to Petra skorsze nadmienno paserb. Tak się pojednali o wszystkie rzeczy, że mają żyty w myri na wieczne czasy. A to jednanie stało się przed igomością panom Janom Potockim na sumu złotych 60, który to groszy ma oddate w tym roku 1601 pod zakładom pańskiej prowiny 100 hryłen, koleby jeden drugomu sztosy nebud w gniwi zrobił.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogie słuchacze. Łemkiwskiego Radia LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt i znate już, jaką audycję teper zaczaliśmy. Obzeracz przyrody. Przez najbliższe pół godziny budu z wami na antenie i wozmu was na małą wandriłku przez Kampinoski Nacjonalny Park. W obzeraczu przyrody teper jesmy w takiej serii 20 odcinków, które besidują pro właśnie Nacjonalny Park w Polsce. Byliśmy już w dost wieloch parkach, ale w Kampinosi pod Warszawą i Szczyni. Zatem chneska pojechamy do centralnej Polski. Kampinoski Nacjonalny Park nie jest młody, bo był zaklekany już w 1959 roku. Chneska nachody się oczywidno w mazowieckim województwie. Obnemat win tereny Kampinoskoj Puszczy w Pradolini Wisły w zachodniej części warszawskiej kotliny. W puszczy, która jest taką, no, już ostanką, możemy powiedzieć, po dawniejszej mazowieckiej puszczy, zaczęło się wyrubowania lisiu i tworzenia takich polan, tworzenia obszar pod uprawu zemle, pod uprawu gruntu, budowu seł. To wszystko już działo się w 17. stoliciu. To gdy też to te seła bars zbliżały swoją powierzchnię, też powierzchnia rolnych upraw zbliżała się. No i to już przyniosło taką zachorozę w 20. stoliciu, że to ta puszcza może zniknuty. No i właśnie w 20. stoliciu przyszła zmina. Mamy teper Nacjonalny Park, no a od kincia 70. roku zemla jest kupowana Nacjonalnym Parkom i to ta powierzchnia parku zbliża się, iż zbliża się powierzchnia lisiu i powiedzmy, że zasiach seł jest już ochraniczony. No ale żeby odtworzyć ten stary lis, który był setkę roku temu, to potrzebujemy 150 roku. Dopiero po takim periodzie będziemy mieć bars krasny lis, w którym przede wszystkim przeważnie będą rosnuty duby i chrabi. Powierzchnia Kampinoskiego Nacjonalnego Parku Chneska to jest 385 kwadratnych kilometrów. To tylko słową wstupu, bo jeszcze pro to te lisy i pro różne rody lisiu jak sód na obszarze Kampinoskiego Nacjonalnego Parku ja wam jeszcze powiem. Ale poglasz to, muzyczna przerwa, a wertam do was o paroch minut.

skończyła się muzyczna przerwa i wertamy do Campinas Cojo Nacjonalnego Parku. Chneska w obzaraczu przyrody wandrujemy sobie przez wyliku Campinosku Puszczu niedaleko od Warszawy. I to ta puszcza, no oczywidno to je krasa, ale ona nachodzi się na bardzo interesującym gruncie, bo na dunach. I to te duny to wozniknęły w takiej pradolini Wisły. I to wszystko ma związek z ledownikową epochą. Tiż okrem to tych dun, na obszarze parku mamy bachnysty grunty, które tiż należą do bardzo charakterystycznych elementów miejscowego landschaftu. Duny Campinas Cojo Parku są najlepsze zachowanym kompleksem srit zemlanych dun w Europie. No i właśnie mamy bardzo czasem kontrastowy środowiska w Campinosi i one też pomagają tomu, że tot nacjonalny park może pochwalić się różnorodnością świta roślin i zwierząt. Bo na bachnach, na bołotach rosną rośliny takie typowe dla łuk, rosną też takie bachnyste lisy, rosną mchy i takie rośliny, które lubią bardzo mokre podłoże, bardzo mokry grunt. Też jest dość wiele takich lisiów, w których rosną wilcha czorna. To te lisy nazywamy wilszyną. Tiż wilszyny jest wiele w Campinosie, jak i tiż takich lisiu, że występują nad rikami, potokami blisko wody, że może zalewać i nanosić muł. No i bardzo ciekawą rzeczą też jest taka dendrologiczna ciekawostka tak naprawdę, że w Campinosi, bo tak też besidujemy pro Campinosku Puszczu, rosnę bereza temna, bereza czorna. Jest to taka bereza, której skóra jest pozbawlena, nie ma białego barwnika, no i za to właśnie to ta bereza nie jest taka biła, jak możemy kojarzyć, ale właśnie czorna. No i jak mądre chłowy porachowali, to bardzo wiele gatunków roślin i zwierząt żyje na terenie Campinas Cojo Nacjonalnego Parku, bo no jest tak szacują doślidaczy, że w Campinosie może żyć 50% gatunków polskiej fauny, znaczy prawie 16,5 tysiąca gatunków zwierząt. Poklasz to potwierdzone było życia występowania 5,5 tysiąca gatunków, no i to wskazuje na to, że jeszcze mało znamy, nie wszystko pro campinosku faunu, pro campinoski świt zwierząt. No, zatem jest to bardzo bohate środowisko, bardzo ryżne, bardzo takie ciekawe, też pełne lisiu i to też ryżnych rodziów. No i też jest pełne turystycznych szlakiów, jedę tam wandruwaty. No i właśnie kus już pro to te szlaki, to ja wam powiem po krótkiej przerwie.

słuchacie obzeracza przyrody. Proszę was kraśni teper na wandriuku przez Kampinoski Nacjonalny Park. Park, jaki mały i nyje, nachodzi się niedaleko Warszawy i jest tam bardzo wiele turystycznych szlaków do wyboru. To te szlaki znakowane są i pozwalają na eksplorację najkraśniejszych fragmentów Kampinoskiej Puszczy. Dokładnie mamy około 360 km znakowanych piszych turystycznych szlaków. No, one też berą układ do tych szlaków, berą uwachu układ Kampinoskiej Puszczy. Tak równoleżny kowo, jak smotrejuczy na mapu, to po prostu horyzontalni, idą hołowne szlaky na premier Czerwonej, który wede od Dziekanowa Liśnocho do Brochowa i łuczyt najbardże atrakcyjne miścia parku, wkazujuczy prynachozi wszytkie rody i wszytkie typy landszaftu. Na północnym i południowym pasi dziun idę syny i zeleny szlak. No i w zahali to te wszystkie trzy szlaky, czerwony, syny i zeleny, uczat przystankę miasteckich autobusów na hranicach Warszawy z trzema sełami, z trzema miściami w zachodniej części regionu, gdzie nachodzą się bardzo ważne architektoniczne zabytki. Besida pro Brochów, pro Kampinos i pro Żelazową Wolu. Szlaky dla piszych w Kampinoskim Nacjonalnym Parku, podobno jak na terenie Ciłej Polszczy, są malowane farbą, znaki mają kształt prostokuta i prostokutnika, i który składa się z trzech pasiów, z których dwa zewnętrzni są wse białe, a średni, to centralny, wyznaczający kolor szlaku, maje kolor czerwony, syny, zielony, czarny albo żółty. No i też to tymi szlakami możemy dojść do takiej atrakcji jak Dub Kobędzy. Bardzo netypowa nazwa. Kobędza. Kto to był? Co to było? No właśnie, ja wam wszystko wyjaśnię, ale to po krótkiej przerwie.

Wandrujemy sobie dalsze po Kampinoskim Nacjonalnym Parku. Trwać program Obzeracz Przyrody. Besiduje Jakub Zygmunt. Drochy słuchaczy. No właśnie, już dost velo ste się doznali do tej pory pro Kampinos. Znate już kus pro hołowny turystyczny szlak. Znate kus już pro naturu, pro przyrodu, toho parku. No ale jeszcze choczu wam pro jedną rzecz powiedzieć. Kotra też jest interesującą atrakcją Kampinoskiego Nacjonalnego Parku, a jest to dub kobędzy. Dub, właśnie takie drewo, które rosne na hranyci pasa dune i pasa bachnystych gruntiu. Dub kobędzy jest najbilszym dubom z gatunku Quercus robur w Kampinoskim Nacjonalnym Parku. Maje win 27 metrów wysoty, a joho obsiach na wysoty 1,30 m to je aż 590 cm. Zatem no to obsiach jest wielki. Na podstawie też dośliczania takich przyrostów sztoroka z takiego powiedzmy obrazu toho drewa, pracownik Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ocenili, że tot dub maje bilsze jak 300 rokiu. Drewo na pewno pamiętać takie czasy, kiedy to Kampinoska Puszcza należała jeszcze do Korola. Dune były zalesene sosnami przede wszystkim, które były tak wielkie, że były wyrubywane na potrzeby budowania korabliu. Tyż w tamtych czasach bachnyste tereny były tak wielkie, że no, trudno było jeszcze budować te jak melioracyjne kanały, jak w późniejszych już stoliciach woznyknęły. No i to dub kobędzy i razem z dwoma inczyma dubamy rosnąć no, przy takim żółtym szlaku, który idę po dawnym teorii liśnej żeliznyci. To ta żeliznycia to nazywa się, znaczy no, nie to ta żeliznycia, ale to ta grupa trzech drew, to nazywają się Jagiellonami, bo jest taka legenda, że one może być ku starszyma i niewykluczone, możliwe, że pod jednym z tych dubiów, może pod dubą kobędzy, odpoczywał Władysław Jagiełło w dorozi pod Grunwald. A dub maje nazwę dub kobędzy, to na cześć i pamiat profesora Romana Kobędzy, który w mer w 1955 roku był bardzo ważnym botanikom, dendrologom i który pracował na rzecz woznykania, zaklikania Kampinoskiego Nacjonalnego Parku. Zatem jest to taka nazwa od nazwiska Romana, profesora Romana Kobędzy. No i oczywidno jeszcze pro Kampinoski Nacjonalny Park możemy być duwaty bilszem, bo no, to tych szlaków jest wielo, to tych atrakcji w przyrodzie jest bars też wielo, wielkie czysło. No ale czasu tylko nie mamy. Lem to była taka inspiracja, możemy powiedzieć, że degustacja tohoż to oferuje Kampinoski Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że bilsze to po prostu budete eksplorowaty samomu na żywo pod Warszawą w toti kraśni Kampinoskiej Puszczy. A teper to już wszystko, co na chneska dla was jem prerychtuwał. Dziękuję wam serdecznie za prysutnist, zaohaczam słuchaty dalszych odtynkił Obzeracza Przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trymajte się, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek opowiadania Władimira Hylaka Ostatni z rodu. Przed nami 9 rozdział. Ja sobie, ty sobie, oni sobie. Hryciu myleńki, nie pobysitowałbyś ty Stańką? Zwidała łaskawym uśmiechom Nastia swojego męża. Wit zaczutował się, kiedy poczuł od swojej żeny toty nesztodenny myły słowa. O czym mam z nią pesidułaty? Żeby oddała się za Ostapa, ona tebe na pełno posłuchat. Żeno, ne wyjżdżaj mi z Ostapom na torg! Kryknął zgniwą mórz. Czomże ni? Zaczudowała się żena. Proto, że za nioho tańkę nie oddam, choćby mi nohy ci ułał. Na koho my z nią żdeme?
1: Koho boh pryszle, a jak ni to najlipsze lyszyć się diłkom, jak żenom Ostapa.
0: Nastia, kotra niezwykła była do takich odpowiedzi, a tym bardziej do tak ostroho i chniunoho tonu swojego męża, prosto się znerwowała.
2: Ty tak do mene pijesz? A ja ty besiduju. Abo ja, abo Tańka. Jak ona nie opusty tchyży, to ja zaberu się do swoich rodyczył. Robsz to choczesz. Ja nie proto oddała się za tebe, żeby wiczni robyty dla twojej diłki, toho darmo ida. Abo ja budu gazdynią w chyży i mene budę te wszystkie słuchaty, abo idu od kaliem pryszła.
0: To ta zachoroza była powiedziana po rusku i wit nemich jej nezrozumity. Zrozumiał jej tak dobry, że nawet bojał się, żeby jego żena nie zrobiła tohoż to zachoroziła.
2: Tiżdy, Nastiu, może trafić się do jakiej inczej żeniuch.
0: Starał się uspokoić jej mąż.
2: Ni, nie możu, żdaty. Jak to ta sprawa nie rozwiaże się, dneska to ja zarano lyszam twój dim.
0: Wit nie znał szto dale besiduaty. Wyszął chladaty potiszenia i natchnienia poza chyżą.
2: Cywin oszalił,
0: mymrotała do sebe Nastia. Do chyży weszła Tańka.
2: Tańka,
0: odozwała się do niej odraz maczocha.
2: Cy robisz sy śmiszkę z Ostapa, cy ty tak naprawdę?
0: Naprawdę?
2: Tak, ledaszcza diłko, nie chcesz i ty za nioho? A ja tja nawczu,
0: wstekła się bryć macocha.
2: Choćbyś te zatołkli,
0: odpowiła spokojnie Tańka.
2: Ja tja nie lyszu ani na minutu w spokoju, budu zmyją i owynu się w koło twojego sercia. Ja...
0: Tańka mołczała.
2: Zresztą... Oż to ja z tobą, pidła, tak do ucho besiduju. Lyszam te perchyżu i to prez tebe i ne wernu poklat heł budesz.
0: Szto na to otec połist budeme wydity. Kochowin barże luby cmene, cy tebe.
2: Ach, droga maty, ne robte toho. Otec taki dobry, win chmerby zo zgryzoty. Wszystko jedno. Ja jeszcze chneska leszu chyżu. Jak tak? To ja już ustuplu.
0: Oddasz się za Ostapa? Skoroś widała maczocha.
2: Nie, nie za nioho. Już je mu raz odmowyła, a wyreczonego słowa ja nazad nie wozmu. Ale żeby lem jak najskorsze was zadowolity, hotowa jem oddaty się za perszocho, lipszocho, kotry budę mene swatał. A jak ni, to pidu służyty.
0: Prysiachny, że tak zrobisz. Kylnu się na pamiat mojej matery, kotra mia tak choriaczo lubyła. Klała się nieszczęsna dziewczyna.
1: Pamiętaj, żeby nie złamała prysiach, inaczej pożałujesz.
0: Zahorozyła rozżerta Nastia. Tańka zdawało się spokojna, wyszła na dwór, ale tam opustyły jej wszystkie siły. Operła hołołku ościnu i stróżka syl spotekła po prekrasnym lyczku i po uchu rydnoj chyży. Smutok i tucha, postraczeni nadziei na szczęścia, które se tak jasno przedstawiała w młodych rokach, rwali jej serce. Tańka, czom płaczesz? Zwidał nachli znajemym i hołosom Ostap, który złożył lekko ruku na jej okruchłe rameno. Diłka mygom osuszyła oczy.
2: Annycz, tak sobie.
0: Tańka, dost uszcz, żartił, dost, posłuchaj nie. Tańka pidnesła guniomu oczy. Jeho pizrinia spoczywało na niej tak czutliwi, łaskawi, że diłku ochornyło jakise nieponiatne czutia. Ale toto odczutia nie odzerkaliło się na jej lycy. Była jak wse, spokojna i nawet w jej oczach nie było ślidu syls, który lemż to prolywała.
2: Słucham. Besiduj.
1: Tańka, na hospoda Boha, cy wiryż, że ja tebe lublu barże jak żytja swoje? Cy wiryż, że ja bez tebe żyty ne choczu? Szto mi po życiu bez szczęścia? Ty jedna jest ciłym moim szczęściom, ciłom radistiu, ciłym moim życiom. Tańka, błaham tebe, proszę tebe, nie odmituj mnie. Zmyłuj się nado mną i woz nazad to słowo, które z wczera powiła.
2: Zapizno, Ostape.
1: Jak zapizno? Luby ty do smerty, nikoli nie je zapizno. Ach, chołupko, moja myleńka, połycz, że lubisz, że za mene pidesz. Połicz, połicz, tu w nohach twoich proszę. Och, jak ja tebe lublu.
2: To trzeba ciłkom pokazaty, a ne słowamy,
0: prorekła w kińcy Tańka.
1: To połicz, szto mam zrobyty? Lem połicz, ja wszytko, wszytko zroblu, czego zachoczesz, żebym lem tia ne stratył.
0: Diłka kus zdrgnuła. Przyłożyła liłą ruku do sylnoho bijuczoho sercia, a prału podała frajirjowy.
2: A jednak powinen jest mia lyszyty,
0: powiła nachli torżestwennym hołosom.
2: Bo ja nijak nie możu byty twoją. Nie byłbyś szczęśliwy ze mną. Ja to czuję, znam. Zaklała jem się na pamiat o swojej rytniej matery, że za tebe ne pidu.
1: Tańka, ale ja tebe lublu, ja tebe na rukach nosył budu.
2: Jak lubisz, to zrob to oż to proszę.
0: Znam jedną diłku, harda, tycha, dobra, ona horiaczot ja lubyt, za tobą propadat. Z nią budesz szczęśliwy, z nią najdesz światy spokój i błażeństwo i budesz błahosłowił totu minutu, w której staniesz z nią pit wincią.
1: Nasz to mi to znaty, kiedy lem tebe choczu, lem z tobą szczęśliwy budu.
0: Bersy melaniju, a promene zabud. Nie zdolał ostaw jej słowa wypowisty, jak Tańka wyrwała swoją ruku i poleciła.
1: Nasz to ta dziewczyna się rodyła, lemna nieszczęścia moje.
0: Dumajuczy besiduwał do sebe frajir. I na chneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na następny odcinek. już w piatnyciu. Czytała Monika Tylawska.

Hej, witam Głębki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: Реалм ФМ.
1: Jest piątnica, 9 grudnia, oktobra 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Instytut Rosyjskiego Języka i Kultury Przyjaźńskiego Uniwersytetu prosit na drugą międzynarodową konferencję młodych karpatorusynistów «Rusynistyka w serce Europy». Подія буде проходила в просторах ректорату Прешівського університету 10 листопада новембра от 9 години. Цілю конференції є створити простір про молодшу генерацію карпаторусиністів, котру досліджають і роблять з язиком, літературом, історією, культуром, фольклором, релігією, медіями і дальшими обширями в рамках карпаторусиністика. Chcielo mi tak samo przedstawić naukową robotę, pouczyć młodą generację karpatorusynistów i utworzyć platformę do wymiany doświadczeń. Podia jest realizowana z podporą Fondu na podporę kultury nacjonalnych mniejszyn. Zaran w sali Habura w okresie Medżalabirci projde podia położenia osnovnego kamienia pamiętnika Wasyla Turukaetesza i odkrycia Wasylowej Łałuczko autorstwa Miłosza Karaska. Na podiju prosiat Asocjacja Korpus OZ i Letopis OZ w kooperacji z Sełom Habura. Po świątocznym akcie w ramkach teatralnej Habura 4. Memoriału Wasyla Turukaetesza będzie neformalna hostyna w jedno z aktorami Teatru Aleksandra Duchnowicza. Wasyl Turukaetesz urodził się w 1940 roku w Haburi. Po studiach na filozoficznym fakultecie w Bratysławii, wczuł w gimnazji i na prawosławnym bohosłowskim fakultecie w Priaszowi. Od 1985 roku zaczął robić jak dramaturg w tołdośnim ukraińskim nacjonalnym teatrze w Priaszowi, w którym zaczął dawać do repertuaru piesy w rusyńskim języku, mimo że w tym czasie Rusyny oficjalno nie istnowali. Jedno z tołdośnim dyrektorem teatru Jarosławem Sysakom doweli do tego, że teatr zmienił nazwę na Teatr Aleksandra Duchnowicza i stał rusyńskim teatrom, który zohabył ukraiński język i zaczął grać po rusyńsku. W tym czasie Turukaetesz działał już w rusyńskim wozrotnym ruchu. Gnes może powiedzieć, że był do tej pory najwyznaczniejszą osobnością trzeciego wozrodnego ruchu Rusyniu, który zaczął się na Słowacji w 1989 roku. W 1990 roku odbył się pierwszy sojm rusyńskiej obrody, najstarszej porewolucyjnej rusyńskiej organizacji. Pierwszym jej przedsedom został jak raz Wasyl Turukaetesz. Zaraz potem zaczął rychtować pierwszy światowy kongres Rusyniu, który odbył się w Medżalabirciach w 1991 roku. Był wybrany na pierwszego przedsedu Światowej Rady Rusyniu. Za jego wedzenia kongresu i rusyńskiej obrody podarzyło się przygotować kodyfikację rusyńskiego języka, która była świąteczno ogłoszona w 1995 roku w Bratysławii. Do 15 listopada novembra w Galerii Centru Twórczych Dziejań w Lubinie może obzerać wystawę Joanna Fuczko z nazwą Elementarz. Artystka sięga do koreniów i przez współczesne ilustracje wkazuje słowa w lemkiwskim języku. Ich znaczenia, złuczania i asocjacje ostają założeniem do besiedy o dziedowizni i próbie jej zachowania. Na wystawie znaleźli się mężczyzna słowa czerpana, niewielki obiekt z lemkiwskimi słowami, których możesz posłuchać zawdzięka kodem QR, a ciężki na ekspresji, na której możesz liczyć własną refleksję. Wystawa jest częścią cyklu Lemko w centrum, w ramach którego w najbliższych miesiącach w Lubinie projdzie szereg lemkiwskich podii. Trybnici programu będą podane w net. Stowarzyszenie Beskidnyko prosić na czerwową progulkę z cyklu po Beskidzko bezdorożach. Tym razem zawędrują dwokolici z Ondranowy i polsko-słowackiego pogranicza. Odwiedzią mężczyznę ekologiczną pamiątkę Czornomłaku, wydokołu wyżu Dukla po słowackiej stronie i Koczeru. Na koniec bude ognisko. Progulka projdzie w najbliższą niedzielę o 11 godzinie. Jest ona odkryta, nie trzeba się na nią zapisywati. Organizatora proszę wziąć ze sobą dokumento na wypadek kontroli granicznej straży. Trybnyci znajdete na sajcie Stowarzyszenia Beskidnika.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Zaziem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzałaj.

troskami. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał, bo after party cię czeka.

sobie zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach, rzucają 50 groszy do kapelusza.

Ukraińcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia, LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Jutry Świty. Echneska już mamy od tynok nomir 1253 od wereśnie 2020 roka. Idę w efiri program Try Świty razem z mną. To słuchate jeszcze Seweryjana Kosowskiego i Demka Trochanowskiego. Try redaktory w trzech różnych obstawynach, w trzech różnych miejscach po na trzy różne rody besidujuczy z różną muzyką. Tak właśnie, to są takie trzy świty. No i proszę was, kraśni, do mojego świta, tiż muzycznego świta budeme słuchaty muzyku w różnych językach, z różnych kultur, z różnych zakutyn świta. No i na początku naszego chneśniego odtynka słuchaliśmy muzyku z Armenii. To był ormiański ansambl Ladaniwa. Słuchaliśmy śpiwanki pidy na hołowkom szakar, co znaczy po ormiańsku cukor. No a teper posłuchamy dalsze da jakoj ciekawej muzyki. To bude z Rumunii Madalina Pawal i śpiwanka pidy na hołowkom Luna. A pak puszczu wam po polsku ansambl Micromusic i śpiwanku Pierwsza godzina.

106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkołyci, Lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

Wertam do was, drodzy słuchacze, trwać program Treświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. No i słuchaliśmy przed chwilką ansamblu Mikro Music. To była śpiewanka Pidna Hołowką. Pierwsza godzina oczywiście po polsku. Rajsze pustyłem wam Madalinu Pawal z Rumunii. To była śpiewanka Pidna Hołowką Luna. Drodzy słuchacze, kiedy chcecie ze mną się skontaktować, napisać, skrytykować, albo pochwalety, to jakby siduju poem kiwskie, albo jaką muzyku puszczam, albo na jakie temy by siduju. To wszystko może to oczywidno otwarte domenę pisaty kierułaty i na tak najbardziej oficyjną drogą to może te pisaty na maila kuba@lem.fm, albo może te pisaty na Facebooku, tam mia najdete jak Kuba Zygmunt, albo może te pisaty na Facebooku, na Gamboknyszci, na fanpage Radia Lem FM, tam też może te wysyłate widomosty na fanpage spokojni, no i doznam się, koli budę taka widomist domenę. No a prodążajmy teper naszą besidu związaną z knyżnią datą, doznajmy się do jakich faktów, do jakich statystyk związanych z 9 dniem żołtnia. Chneszni den to 282 den toho roka, do kińcia roka, do sylwestra mamy jeszcze 83 dny. Prochodzi co rok pierwszy tyżden 2026 roka. Dny już sód sztoraz korotszy. Chneska w Warszawie den trwał 11 chodyn i 5 minut. Schid sącia male w stolicy Polszczy o 6:50, a zachód był 18:55. Den chneska był dłuższy od najkorotszego dnia wroci o 3 chodyny i 23 minuty, a korotszy od najdłuższego dnia wroci o 5 chodyn i 42 minuty. Mamy osen i to ta pora roka, iż budę znamy przez 73 dny, kiedy to budę prochodyty zimowe sące stojania. No a teper dalsza nasza muzyczna podorosz. Już sme izdyli prez Armeniu, Rumuniu. Byliśmy na paroch minut w Polszczy, to teper na Łemkowynu. Posłuchamy en lem i śpiwanku na ridni zemle. A pak pojechamy na Sybiriu, posłuchamy otyken. Ansamble właśnie stoi czasty świta, to bude śpiwanka Pidna Hołówką Autaj.

skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliście przed chwilką muzykę ansamblu Otyken. To była śpiewanka Pina Hołówką Autaj. Ranszę słuchaliśmy łymkiwskiego ansamblu Enlem i śpiewankę Na rytni zemly. Dneska 9 żołdnia praznujemy liczniciu urodyn ważnego człowieka dla rosyjskiego narodu. Anna Serwycka wrodyła się właśnie dneska 9 żołdnia, ale 1962 roku. Po słowacku oficjalno nazywa się Anna Serwycka, Hanka Serwicka. Wrodyła się ona w Krużlowskiej Huti i jest to region Bardiowa. Znamy Annę Serwycką jak śpiewaczkę narodnych rusyńskich i szaryżskich śpiewanok, no a też i rusyńskich i słowackich duchowych piśni. W jej repertuarii przeważają temperamentne tak narodne śpiewanki, ale i też są dajaki liryczne, balladyczne i marianskie piśni, z którymi zyskała wielką oblubę u słuchaczy. Jest też Anna z aktywną zbieratelką i propagatorką folkloru. Też pojawiła się, śpiewała wielokrazy taką śpiewanku Kriaczok Lialowej i to ta śpiewanka przeszła zawdzięki Anny Serwyckiej do repertuaru praktycznie wszystkich narodnych śpiewanok i śpiewaczok i śpiwakił. Autorką też Anna jest Sliw i też autorką melodii wieloch śpiewanok, które Sąd do Chneska bardzo popularny na premier Tecze woda, tecze i tak dalsze. Zatem jest to człowiek, który stworzył wieloch muzykę, wieloch melodii, sliw lirycznych i temperamentnych tekstów właśnie po rusyńsku, po słowacku. Jest to prawdziwa taka, możemy powiedzieć, kopalnia folkloru z południowej strony Karpat. No a teper, właśnie jak pro Karpaty idę, to zaraz posłuchamy daszto z Karpat, ale poklasz to na muzycznej pererwi, teper wam puszczu muzyku z południowej Ameryki. To bude Pascuala y la Vaca y Fauna, to bude muzyka z Chile, Porque se fue la Paloma. Posłuchamy daszto tako.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czesłennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracę ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lm.fm. Zareklamuj się w LM FM.

To był Rusin Czendesz, orchestra i bars energiczna, taka żywa, taka klimatyczna muzyka, śpiewanka mała na hołowok, oj kto to chodyt pochrobi. Rańsze słuchaliśmy Pasquala i Labaka i Fauna, ansambl z Chile. To był prymir południowoamerykańskiej kumbi, takoho muzycznego stylu, śpiewanka mała na hołowok, porque se fue la paloma. Dorochy słuchaczy, chneska 9 żółtnia, tyż mamy bardzo ważne świato, osobliwo koly sud posered nas, was, robotnyk, praciłnyk, poczty, bo chneska mamy świtowy den poczty i pocztowoho znaczka. Jest to świato, które jest na pamiatku pit pisania berneńskoho traktatu, który zaklekał do życia świtowy związek poczty. No i tot traktat był schwalony w 1969 roku na kongresie właśnie świtowoho związku poczty w Tokio. W ramkach świata, chneśniocho świata, weloch praciłnykił poczty na premier wede nowe produkty do swojej oferty, no ale i tyż w pocztach, weloch derszawach, po prostu sud dawany, da jak podarki, da jak chramoty dla zasłużonych praciłnykił. No je to taki den chneska 9 żołtnia, kole to poczta maje swoje 5 minut, zatim kole mamy praciłnykił poczty posered was, dorochy słuchaczy. To żelam wam wszystkoho najlepszego i zaohaczam, żeby ste iszczy presto te poślidne chodyny chneśnioho dnia, bo już piatnycia, no żeby ste dajak sobie popraznowali w chyży, abo desy tam poseret prijateliu rodyny, żeby ste dajak no po prostu popraznowali. To że je wasze świato chneska. A teper to popraznujmy kus muzyki. Pójdę po estońsk. Taka spokojna, krasna ballada. To będzie kooperacja dwóch artystów, dokładnie solisty i ansamblu Silver Sepp i ansambl Carly Strings. Posłuchamy śpiewankę Miss Mejega On. Pak puszczu wam dasz to już żywocho. Po spokojnej baladi posłuchamy szkockoho folka, to bude ansambl Talisk i instrumentalny utwir Pidnacho Łowkom Storm.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, pszczółem Kiwiskoho, Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny ma tę audycji, fajny ma tę muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliście dwie śpiewanki. Dokładniej to był instrumentalny utwór przed chwilką, a raczej to była śpiewanka ze słowami. To przed chwilką to był ensemble Talisk i utwór pod nazwą Storm. To był premier szkockiego folku. A raczej słuchaliśmy estońskiej ballady. To była kooperacja solisty Silvera Seppa i ensemblu Carly Strings, a śpiewanka mała na hołowok Miss Mejega On. A teper proszę kraśnij na małą lekcję pro dalszą zakutynu świta, pro dalszą derżawu. Kreska i hame na bliski schit, de nachodyć się weloch interesujących derżaw. No o pro bliski schit to my czujemy w poślidnych misiaciach, w ciłkom inczym konteksti, ale ja do tej temy nie budu i ty, budu za to, budu i ty, do toho, żebyśmy prezryli się geografii ciekawym faktom związanym z derżawą, jaką jest Katar. Katar to je bardzo mała derżawa, która zanymat półostrił wrizajuczy się w chłubynu perskoj zatoky. Jest to jedna z najbohatszych derżaw na zemle, de zawdziaky eksploatacji pidmerskich dżereł zemlanoho gazu. Właśnie pereszło to ta derżawa bars skoru transformacją z derżawy, która żyła z poławiania pereł w taką zahalną, globalną, finansową no derżawu. Zatim chneska kust znate się może bilsze pro geograficzne ciekawe fakty związane z tą derżawą, no ale tiż oczywidno nie budujmy jaty takich osnownych faktów, bo Katar jak każda derżawa ma je swoje stoleciu i stolecią Kataru jest Doha. Jest ich tam w tej derżawie jeden urjadowy język i jest to arabski. Walutą w Katarii jest rial katarski. To ta derżawa ma niewielką powierzchnię 11 586 kwadratnych kilometrów i na tej niewielkiej powierzchni żyje prawie 3 miliony ludy. Zatem hustota zaselenia jest dość wielka, wysoka. No ale na tej powierzchni, na tym półostrowi jest praktycznie lem pustynia. Na terenie Kataru nie płynie ani jedna taka stała rika. Zatem, no, z słodku wodu to berut tam w 99% z wielkich instalacji odsalania merskoj wody w technologiach MSF i RO. No i na to tej pustyni też najwielkich hir. Je to praktycznie płaska kraina, najwyższą chorą, ale to takim nie chorą, a możemy powiedzieć, da jaką łerszyną, ledwo taką wyriżniającą się w terenie, jest Kurajn Abu Al-Baul. Ma je wysotu lem 103 metry nad morą, nachodzić się na południe derżawy i wyriżniać się właśnie takim łachidnym kształtom. I je to chora, która jest zbudowana z wapniakiu. No i to jest sama pustynia praktycznie, bliższy z terenu Kataru, ale na tej terenie, na tej pustyni sąd duny, sąd dejaki zatoki, sąd ostrowy i właśnie kus proto to ja wam bliższe powiem, ale po krótki pererwi. Posłuchamy teper ensemblu z Latwii Tautu Meitas. To bude śpiewanka Gan Gan, a pak puszczu wam muzyku z Czech. To bude Tomasz Koćko i orkiestra i dokładnie to bude utwór pidna hołowką Kebych Byla Jahodu.

To był Tomasz Koćko i orkiestra słuchane z meczeską muzykę. To był utwór Pidna Hołowką Kebych Byla Jahodu, a rańsze pustyłem wam latyszską muzyku. To był ensemble Tautumeitas i śpiewanka Pidna Hołowką Gan Gan. Ale my już leszamy i Czechy i Latwiu i wertamy jeszcze na paroch minut do Kataru, do tej arabskiej niewielkiej derżawi na połuostrowi wryzającym się w persku zatoku. No i na to ty niewielki powierzchny, no praktycznie je lem sama pustynia. Ale no od, na południe od stolicy, od Dochy, nachodziat się śpiewajuczy diuny. To są bardzo ciekawe miścia. To są diuny, które emitują nyski, wibrujący zwłok, który no, może być hołosny aż do paroch desiat decybeli. I to wszystko dzieje się jako skutek tarcia suwających się zaren suchoho pisku. No zatem właśnie tak jak pisok po prostu sunę w nys, w dolinu, no to może takie zerno jednoho pisku druhe robity niewielki zwłok, a kiedy mamy ciu taku wielku dziunu, no to może byty tot zwłok dost hołosnym. Zatem śpiewajuczy diuny sud taką geograficzną, przyrodniczą atrakcją Kataru. Atrakcją też je rezerwat przyrody Khor al-Adaid. Je to wyniatkowa, merska zatoka, która wryzat się w głęboko w serce pustyni. Nachodzić się to ta zatoka na południe derżawy. Tam właśnie ona na paroch desiat kilometrów tak idę tak nieprostą drogą, ale zakutamy, wryzat się w chłubinu zemle, terenu. No i tam sud wielki piskowy diun, który bars ostro wpadają bezpośrednio do wid okeanu, do wid tej zatoki. Landschafty sud wyniatkowy, sud czudowy i jest to też bardzo ciekawa taka destynacja na podorosz. No ale kojarymy też tot bliski schit, nelem Katar, ale i też Zjednoczone Emiraty, jak Dubaj, Abu Zabi, że tam też budują, dbają nelem o to te pustynne landschafty i wyniatkowe przyrodnicze atrakcje, ale też no, budują nowe riczy, nowe ostrowy na premier. I Doha też może pochwalić się sztucznym ostrowom, nazywać się Perła Kataru. Ma je to ostrił powierzchnią 4 kwadratne kilometry i jest pierwszą obszyrą w derżawi, gdzie osoby z zachranicy mogą kupować sobie chyży na własność dla siebie. No, rańsze tak nie było lekko właśnie, żeby zaselić się, żeby zamieszkać w Katarii, ale teper właśnie na perli Katarii, na to tym sztucznym ostrowi je to możliwe. No ale wernijmy jeszcze na moment do jakich może tradycji Kataru, bo to nie jelem derżawa, która żyje z eksploatacji ropy naftowej, zemlanoho gazu, ma je też kus takiej starej kultury i to nie idę pro to poławiania pereł w perskiej zatoci, ale też idę pro sokolnictwo. Je to nacjonalny sport w Katarii, który jest wpisany na listu spadkowiny UNESCO. W stolicy Kataru dije wyspecjalizowany szpital dla sokoliu. No, de tam liczat dbają o tysiaczy ptachiu sztoroka. Zatem sokolnictwo, no nie kojarymy to z Katarą, ale wskazuje się, że jest to bardzo ważna część tamtej kultury, tamtej historii. No i to tiłko pro Katar, a teper proszę kraśni na krótką muzyczną pererwę posłuchamy muzyku, a jeszcze raz dasz to może Szczech posłuchamy, to będzie Wesna i Ego, kooperacja dwóch ansambli od naszych susidiów, śpiewanka ma je na hołowok Morawo.

To była Vesna i Ego, kooperacja dwóch ansambli z Czech. Słuchaliśmy śpiwankę Pidna Hołowką Morawo. Był to taki premier mieszanego muzycznego stylu, bo Ego jest raperom z Czech. Vesna to jest taki dziewczaczy ansambl, który produkuje pop folkową muzykę właśnie w klimacie czeskiego folkloru. No i to było tak, dumam, że ciekawe dla was właśnie, że chneska to ta folkowa, etniczna muzyka nie jest prezentowana w tradycyjnej formie, ale też kusok z niej jest Berut Ensemble i wykorzystują na potrzeby do jakiejś współczesnej muzyki, taka, która zainteresuje wszystkich albo bilszyst słuchaczy, tak, żeby właśnie, no, to są takie piłseretki, możemy powisty, zawdzięki którym jest promowana miejscowa etniczna, narodna kultura. Drodzy słuchacze, my mamy, no tak, jeszcze początek żołtnia, ale choczu was już poprosyty kraśni, żebyście czuwali, żebyście ждали już neodoucha, budut zaczynaty się nowe odtynki obzeracza przyrody. Dokładnie to pitkinec żołtnia. Bude informacja pro to na portale LMFM, no i premierowe odtynki budut już neodoucha o w piatneciu o 13 chodyni i te budą emitowane. Budą też powtórzenia w każdą sobotę rano i jeszcze noczą z witorka na seredu, tak żeby nasze dorochy słuchacze z Ameryki mogli sobie w taki dobry pory sobie jeszcze słuchaty właśnie tej audycji. A budę w totem nowym sezonie kus inaczej jak do teper, nie budę pro nacjonalne parki w Polsce, ale budę po prostu pro geologię. Doznamy się, co to jest geologia i czym różnet się od geodezji, od archeologii, od geografii, od inczych, inczych nauk. Tyż doznamy się, czym jest skała, a czym jest minerał. Doznamy się, jakie są skały, jakie skały możemy wydyty w terenie, w Karpatach, na Łemkowyni, ale i też na Czurzyni, bo są ciłkom inczy geologiczne obstawy geologiczne jednostki na Czurzyni, a ciłkom inczy w Karpatach. No i budy bilsze właśnie takich besit, kus teoretycznych, ale pak już jak to od osnowny kurs perejdemy, no to budę możliwość właśnie wam na kurs wyższym już rywne objaśniać tajnek tej nauki. A teper to choczu jeszcze wam objaśnić, ale jaka bude śpiwanka. Posłuchamy Wiadaca ansambl z Mołdawii, to bude śpiwanka Pidna Hołowką Paparuda.

0: Wertam do Was, drodzy słuchacze. Trwać jeszcze przez chwilkę program Treświty. Besiduje Wam Jakub Zygmunt. Przed chwilą była muzyczna przerwa. Słuchaliśmy ansamblu Viadaca z Mołdawii. To była śpiewanka Paparuda. I już pomale przychodzi ten moment, żeby popraszczać się z Wami. Chneska piatnycia za tym, żelam Wam przyjemnej reszty wieczora i przyjemnego weekendu. Kto nie będzie pracować, to żelam przyjemnego właśnie relaksu i żebyście schosnowali ten swobodny czas tak, jak lemy same hoczete, żebyście mali znowu sył od ponedilka wertaty do roboty. A kole w sobotu albo w nedilu budete praciłaty, to żelam wam, żeby to ta robota nie była ciężką. No i to tylko za tym od mene. My czujemy się w następną seredu o 5 dny, weczerom po nowynach o 20 chodyni i budu trzy świty. Zo mną, jak wse, już odpilszy jak 6 roki. Zatim trzymajcie się, ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LMFM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Blem FM na żywo. Wieczór z radyjom Blem FM. Den z radyjom Blem FM.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwy

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.